0: Jasenka, čo to stváraš?
1: Naháňam ti ryby do siete.
0: Už aj do člna. Chytí ťa žralok.

0: Jasenka, čo to stváraš?
1: Naháňam ti ryby do siete.
0: Už aj do člna. Chytí ťa žralok.

0: не унікнеш. Здійняться справедливий трест.
1: Обколися, охраблі бовніці! Оскалпуємо сам!
2: Сем! Сем, пребога!
1: Діяч, а й так ти уж ніч не поможе!
2: Сем, вставай! То дєцько се зблазнило!
3: Чо є?
4: Пребога, злежиш з нього!
1: Je to zveda špion!
3: Červený náčelník, nechaj strička byla!
1: Ja chcem len jeho skal!
2: Ja som nevinný! Ja...
3: Podaj mi ten nôž! Podaj mi ten nôž, buď rozumný! Aj tak nie je na skalpovanie. Je to nôž akurát tak na slaninu. Adam, by si sa nechcel tak ponížiť!
5: No, nie.
3: Zloženiem ti lepší.
2: Sem preboha. Kopni ho, alebo čo?
3: Ticho buď pravý indiánsky, no.
5: Tak, dobre.
3: No.
5: Tu máš.
3: Tak. A teraz si pekne lahni, lebo ti odrežem ove ušiska. Vážne. Aj ty si lahni, Bill. A už sa prestan triasť.
2: Ty si mi dobrý kamarát. Ešte mu zložen nôž na skalpovania.
3: Prestaň. A čo som mal povedať? No, tak si pospíme ešte.
2: Yeah.